kira dirire kirenizimo okondomba okulemera watata okufunisaba okufuna aganirawo atabikawula nebiremerawo atanga binkozesa naye ngaebibireeta olwo butale butuukirivu obwange naye kyenva mbwenenye olwaliro abange sikuwulira wenenye waliwoamofu ekibadde kimuleeta waliwo ekyo ekibadde kyokozesa ekyoisajja ebibadde kwekisinziira nekiggera ekyokukozesa abange sokobyenenye ebyo byonna